Wrocławia, dobry brat, ten zajstny wodów. Just the fans and uncles. Hand power on base. Trzeba się tam dziewać. Good night.